0: Nein.
1: Oh Mann. Oh Mann. Shura ea kapitne. Oh Mann. Oh Mann. Toalit. هل معنى؟